Xota galinha huimba kwa bonga, 16 horas ndi 26 minutos. Nyimbo zafika vupita. Akuti osati ngoma ti vakale ivo, ungozulumuka ndaponda moto. Ifunika umavikumbukila, vakale ivo. Akuti afuna vachepano. Mama, I'm sorry, huimba kwa Brenda Fassie kala njiku la South Africa.